0: yoka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga.
0: Mama emitwalo ebiri eje Uganda.
1: That's right, that's right. Sente ezo muzagala mu cash oba ne wemba ne chikalu nchibawa.
0: Enyabo sente tuzagala mu cash.
1: Mwina account.
0: Account tujiina mama.
1: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
2: Alright.
0: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako oba zijako zamwe.
0: Naye mama, ekitufu wano nyechi.
1: Ekitufu sente ezo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumbelera mwangu.
3: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Hey, rokwe wanisa kuata nisenda kumetuwale bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okunida nekerezi okupe na kituwa dino lien sambia. We wandise. Oruori ndidino kukasi mbagana na abake nkusi. Hey, hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adi red and steady.
4: Program saga la galamide. Radio Sapiens.

Nyafama, Radio Sapiencia, Enkuruze ya magazi, Ensure yo muziki, Nibye mizi. Chendamu inyakato nyeze nyafama, Radio Sapiencia, Enkuruze ya magazi, Ensure yo muziki, Nibye mizi.